0: She got me down.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy, brać mam w pi, yeah. Wiem, kam si to namierz.